Na so wotwe wo ne ho Nyankopɔn anim na ɔmo ahoɔden a wode bɛyɛ adwuma sɛ